0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Poplatky za odpady nebo psy mohou lidé zaplatit přes nový platební portál Moravskoslezského kraje. Karvinská nemocnice zaplatí staré dluhy, dostala peníze od zřizovatele. O prázdninách zemřelo na silnicích v regionu 16 lidí. Zítra bude oblačno, teploty do 26 stupňů. Hezký večer u zpráv přeje Petr Hrčka. Hejtmanství spustilo nový platební portál. Lidem z menších obcí umožní elektronicky zaplatit některé poplatky, například za odpad, pronájem parkovacích míst nebo za psy. Platby bude možné provést většinou běžně dostupných elektronických platebních metod.
2: Před ostrým spuštěním systém v pilotním provozu vyzkoušela vybraná města a obce. Ode dneška se do systému mohou registrovat všechny obce Moravskoslezského kraje do 15 000 obyvatel a jejich příspěvkové organizace. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Moravskoslezský kraj dal 70 milionů korun nemocnici v Karviné na zaplacení starých dluhů. Hejtmanství je zřizovatelem nemocnice. Karvinská nemocnice hospodařilo vyrovnaně naposledy v roce 2019.
3: Je to na dodávky léku, spotřebního zdravotnického materiálu a některých služeb zvenčí.
4: Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera za ANO nemocnice nemá vytvářet zisk, ale pečovat o lidi. Jde o jednorázovou finanční pomoc. Zařízení poslední roky končilo v mínusových číslech. 70 milionů pokrylo všechny nezaplacené faktury, říká ředitel nemocnice Ivo Žolnerčík.
5: V nejší době naše nemocnice nemá žádné posplatné závazky.
4: Moravskoslezský kraj letos dal nemocnicím na oddlužení přes čtvrt miliardy korun. Nejvyšší dluh měla Havířovská nemocnice. Z Karviné Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Dopravní nehody si během letošních prázdnin v Moravskoslezském kraji vyžádali 16 životů, více než dvojnásobek oproti loňsku. V červenci zemřelo 10 lidí a v srpnu dalších 6, zatímco loni měla stejná část roku 7 obětí. Policisté v srpnu zaznamenali 833 nehod, při kterých se 13 lidí těžce a 245 lehce zranilo. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, následovalo nedání přednosti. Od začátku roku zemřelo při nehodách 24 lidí. Stará Bělá opraví 4 úseky místních komunikací. Nový povrch dostanou silnice i cyklostezky, práce potrvají do poloviny září. Obvod za opravy zaplatí zhruba 10 milionů korun. Opravené úseky by v budoucnu mohli také inline bruslaři.
6: Některé komunikace už kvůli náročnému provozu výrazně chátrají pod náporem zemědělské techniky, která poškodila i podkladní vrstvy. Obvod současně opraví i propustek poškozený povodněmi. Ze Staré Bělé Andrea Brtníková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno až polojasno s teplotami kolem 10 stupňů. Zítra ráno bude malá oblačnost, přes den očekáváme v Moravskoslezském kraji přibývání oblačnosti. Slabé přehánky se mohou vyskytnout jen v jeseníkách. Teploty se budou zítra v Moravskoslezském kraji pohybovat od 23 do 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na dálnici D48 u Třanovic ve směru na Český Těšín je kvůli opravě mostu uzavřený pravý jízdní pruh a krajnice. Doprava je vedena jedním jízdním pruhem. Omezení potrvá do 16. září.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Český radio v Ostravě. Wydarzenia.
8: Dobry wieczór. Wtorek, 1 września 2026 roku. Imieniny Anny i Bronisława. Przed mikrofonem wita Państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Czeskiego Radia w Ostrawie. Pierwszy dzwonek oznajmił początek roku szkolnego także w szkołach średnich naszego regionu. Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Wojewódzkiego Nikola Birklenowa, w tym roku naukę w pierwszych klasach rozpocznie ponad 14 tysięcy nastolatków. Około 3 tysiące miejsc zostanie wolnych. zdolnych, a pomimo, że samorząd województwa oferuje uczniom szkół średnich stypendia na kierunkach technicznych i ekonomicznych, preferowanych przez pracodawców, większość młodych ludzi wybiera głównie gimnazja. Władze regionu przekazały szpitalowi w Karwinie 70 milionów koron na pokrycie starych długów. Szpital ten, którego zarządcą jest teraz województwo, miał zrównoważony budżet ostatnio w 2019 roku. Jak poinformował wicehetman Martin Gebauer z ruchu ANO, chodzi o jednorazową pomoc finansową, dzięki której szpital pokryje wszystkie nieuregulowane faktury. Do obchodów 35-lecia szykują się członkowie Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Republice Czeskiej. Jak podało kierownictwo organizacji, swoje urodziny zaolziańscy kateniacy uczczą we wtorek 8 września w czeskim Cieszynie. Będzie uroczysty apel pod tablicami katyńskimi na Kąteszyńcu, a także konferencja z udziałem naukowców w pośrodku Strzelnica. Podczas spotkania jego uczestnicy obejrzą też dwa filmy o zbrodni katyńskiej. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. Podczas inauguracji roku szkolnego w Jabłonkowskiej Polskiej Szkole imienia Henryka Sienkiewicza witano nie tylko pierwszoklasistów, mówi nowa dyrektor szkoły Michaela Puczok.
9: Chór szkolny rozpoczął programem i następowały przemówienia i powitanie nowej pani dyrektor oraz wszystkich uczniów, zwłaszcza tych, którzy po raz pierwszy dzisiaj przyszli do naszej szkoły. A są to uczniowie okolicznych szkół małoklasowych z Bukowca, z Nawsia, z Łomnej. O godzinie 10 przed nami druga część uroczystego zagajenia roku szkolnego. Przyjdą do nas po raz pierwszy nasi pierwszoklasiści. Mamy ich w tym roku 15 razem ze swoimi rodzicami.
8: W Jabłonkowskiej szkole nie zabrakło też dzisiaj ważnych gości. Swoimi wrażeniami podzieliła się z nami konsul generalna Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, pani Anna Olszewska.
10: Mogę powiedzieć, że każdy rok, bo tutaj chyba trzeci raz jestem, był zaczynany bardzo też ciekawie, oryginalnie i pokazujący, jak dalece ta szkoła jest już szkołą z tradycją polską, no i z talentami, bo trzeba powiedzieć, że dzisiaj chór, no i bardzo pięknie prowadzili młodzi ludzie właśnie tę zapowiedź. Było w nich widać już profesjonalizm, piękny polski język.
8: Nowy rok szkolny przyniósł zmiany nie tylko wśród uczniów, ale również w gronie pedagogicznym Polskiej Szkoły Podstawowej w Karwinie. O nowych nauczycielach, którzy dołączyli do zespołu, mówi dyrektor Tomasz Śmiłowski.
11: Tak, zmiany w kadrze troszeczkę są, wprawdzie niewielkie, ze względu na zmiany w przedszkolu, bo mamy mniej dzieci w przedszkolu. To jedna z koleżanek, która dotychczas pracowała w przedszkolu, pani Dominika Bizoń, przychodzi do nas na pierwszy stopień i obejmuje klasę trzecią, z czego się bardzo cieszymy, bo to jest świetna nauczycielka i na pewno to wzmocni nasze grono pedagogiczne. Mamy panią Anetę Sajdok, która będzie uczyła nauki o przyrodzie. Mamy panią Milenę Ciupek-Busę, która będzie nową asystentką w klasie piątej. Czyli to są zmiany, jeżeli chodzi o grono pedagogiczne.
8: W publicystycznej części wydarzeń porozmawiamy o dziełach polskich artystów w Domu Sztuki w Ostrawie oraz odwiedzimy dom PZKO w Mlikowie Pasiekach. A na razie posłuchajmy Grzegorza Turnała i piosenki Kiedyś nadejdzie taki dzień. Kiedy...

0: Odkrycie dzieł polskich malarzy w Galerii Domu Sztuki w Ostrawie oraz ich nadchodząca wkrótce popularyzacja przez Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w formie konferencji czesko-polskiej to temat rozmowy redaktor Martyny Radłowskiej-Obrusnik z profesorem historii sztuki na Uniwersytecie Ostrawskim Waldemarem Delugą.
1: Jak zrodził się pomysł zorganizowania konferencji o zbiorach dzieł polskich w zbiorach ostrawskich i współpracy w dziedzinie artystycznej?
2: Pomysł powstał rok temu, ale właściwie wszystko zaczęło się w roku 2020, kiedy wybuchła pandemia. Ja zostałem zablokowany w Ostrawie, a ponieważ muzea w ograniczonym zakresie, ale jednak było otwarte dla historyków sztuki, i dzięki uprzejmości pracowników Galerii Sztuki mogłem 2 razy w tygodniu pracować w archiwum, bibliotece i oczywiście oglądać dzieła sztuki. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że w Domu Sztuki znajduje się niezwykle ciekawa kolekcja sztuki polskiej, która kompletnie nie jest znana w Polsce. I też te obiekty nie są publikowane.
1: A między innymi są dzieła takich malarzy jak?
2: Wlastimil Hoffman, Teodor Axentowicz, Jacek Malczewski, Kazimierz Sichulski i oczywiście Jan Matejko, rysunki Jana Matejki, które są nieznane.
1: Zaskoczenie było bardzo duże, rozumiem. Tym bardziej, że wszyscy historycy sztuki myśleli, że wszystko, co dotyczy Jana Matejki, już wiedzą.
2: Tak. Jan Matejko nie jest znany w Czechach. W Polsce wydaje się, że już temat jego twórczości wiemy wszystko, ale może warto podkreślić, że był jednym z niewielu polskich artystów, który interesował się panslawizmem. Może nie bezpośrednio panslawizmem, ale zafascynowany był tradycją cyrylometodiańską, stąd też jego obrazy przedstawiające świętego Cyryla i Metodego. Jeden z tych obrazów jest w kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu, a drugi większy jest w klasztorze w Welechradzie. Te rysunki, które znajdują się w Domu Sztuki, to są szkice do jego kompozycji, ale na razie nie wiemy dokładnie, w jaki sposób one trafiły do kolekcji Domu Sztuki.
1: Jest to wielka zagadka.
2: Tak.
1: Ale może zanim zajmiemy się poszczególnymi malarzami, których dzieła zostały tutaj odkryte, może powinniśmy jednak powiedzieć na wstępie, że związki Ostrawy z Krakowem w okresie Austro-Węgier, już nie mówiąc o łączącej te miasta linii kolejowej, która nadawała dynamizmu tym związkom, były bardzo ścisłe. Co w okresie socjalizmu, tak zwanego jak go zwał, tak go zwał, zostało przerwane i przekabacone i w tym momencie Ostrawa miała związki partnerskie z Katowicami, natomiast Kraków, z którym żywotnie była związana, został na uboczu. I właściwie to, co pan odkrył w Galerii Sztuki, jest kolejnym dowodem na to, że to życie kulturalne galicyjskie, powiedzmy sobie, pulsowało tutaj na początku XX wieku.
2: Tak, tak, to prawda. Kontakty między Krakowem a Ostrawą były dość silne i generalnie było bliżej z Ostrawy do Krakowa niż z Ostrawy do Pragi. Ale te kontakty trwały już od czasów średniowiecza. To dotyczy nie tylko Ostrawy, ale całego regionu.
1: Wracajmy do Galerii Sztuki. Jakie obrazy jeszcze tam zostały odkryte i czy to rzeczywiście są odkrycia z punktu widzenia polskiego?
2: No tutaj ciekawy zespół dotyczy twórczości Wlastimila Hoffmana, który urodził się w Pradze, ale jako młody człowiek wyemigrował do Krakowa i praktycznie jest on postrzegany jako artysta polski. Na temat jego twórczości w Czechach niewiele wiadomo. Nie znam żadnej publikacji w języku czeskim na ten temat. Wlastimil Hoffman w roku 1929 wystawiał swoje obrazy tutaj właśnie w Ostrawie i niektóre z nich pozostały w Galerii Sztuki.
1: No przypomnijmy, że jednym z organizatorów tej wystawy obok Galerii Sztuki był Klub Czesko-Polski.
2: Tak jest.
1: Mhm. A jeszcze może dodajmy, że Wlastimil Hoffman spolszczył swoje nazwisko.
2: Tak jest. Czasami nawet błędnie zapisujemy, używając właśnie czeskiej formy jego nazwiska, ale Hoffmann też wystawiał swoje dzieła sztuki w Brnie. I w Domu Sztuki zachowała się jego korespondencja, która dotyczyła wystawy w Ostrawie. Ta korespondencja prowadzona była w języku czeskim i w listach, które Vlastimil Hoffmann wysyłał do Ostrawy, informował o tym, że niektóre obrazy były już prezentowane na wystawie w Brnie. To jest niezwykle ciekawe. W roku 1932 zorganizowano wystawę artystów środowiska zakopiańskiego i znowu z tej wystawy pozostało kilka obrazów. Niektóre z nich ukazują motywy zakopiańskie, ale niektóre z nich ukazują motywy huculskie.
1: Czyżby to był Kazimierz Sichulski?
2: Tak jest. Zaś w roku 1934 zorganizowano wystawę artystów środowiska krakowskiego. O tym będzie mówił profesor Aleś Zarzycki podczas konferencji, którą organizujemy wspólnie z Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Czyli to była kolejna wystawa, która prezentowała dorobek artystów krakowskich lat 30.
1: XX wieku. Można powiedzieć w tym momencie, że te dzieła, które zostały odkryte przez pana w Galerii Ostrawskiej, to są takie właściwie darowizny albo pozostałości po pokazach artystów polskich tutaj u nas na Morawskiej Ostrawie?
2: Tak, tak.
1: To nie była intencjonalna kolekcja.
2: Trudno mi jest powiedzieć, ponieważ jeszcze nie do końca poznaliśmy zasoby archiwalne. Tutaj by trzeba było zapoznać się dokładnie z materiałami, które są przechowywane w archiwum Domu Sztuki. Każda z tych wystaw ma swoją dokumentację. Ta dokumentacja jest, zachowała się, także to będzie można sprawdzić. No i oczywiście księgi inwentarzowe, ale raczej jest to zadanie pracowników Domu Sztuki. Mhm. Myślę, że pani Renata Skrzepska opowie nam o tym podczas konferencji w Warszawie i mam nadzieję, że będziemy mogli dalej kontynuować poszukiwania.
1: Pani Renata Skrzepska jest z Galerii Sztuki.
2: Tak jest, jest kuratorem Galerii Sztuki. Tak.
1: Jeszcze ciekawe nazwisko, o którym pan wspomniał, to Teodor Aksentowicz.
2: To jest tylko jedna praca, która prezentuje portret Huculki.
1: I to jest temat, którym Aksentowicz zajmował się w ogóle huculszczyzną.
2: Tak jest, Teodor Aksentowicz, pochodzenia ormiańskiego, urodził się w Braszowie na terytorium dzisiejszej Rumunii, w Siedmiogrodzie, który podejmował tematykę huculską, też również ormiańską, był związany ze środowiskiem ormiańskim w Lwowie.
1: Wiele powstało jego obrazów, krajobrazu kresów wschodnich, tak powiedzmy jest. Sobie, tej bezkresnej przestrzeni, tej dzikości kuculów, o których my tutaj nie mamy pojęcia, tak można powiedzieć. A Jacek Malczewski?
2: Tak, są też jego prace, to są portrety, ale są też takie prace mało znanych artystów, w tej chwili nie wymienię ich nazwiska, które w przyszłości będziemy chcieli opracować. Ja tu liczę na to, że włączą się do współpracy polscy historycy sztuki, stąd też właśnie idea zorganizowania konferencji w Warszawie.
1: A czy już są zgłoszenia osób zainteresowanych, czy już macie zamkniętą listę uczestników konferencji?
2: Mamy zamkniętą listę uczestników konferencji. Ja chciałbym tutaj wspomnieć o pani profesor Katarzynie Uchera, która jest wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościła u nas wielokrotnie, ponieważ Uniwersytet Ostrawski, Historia Sztuki, ma podpisaną umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach programu Erasmus. I stąd też właśnie obecność pani profesor Uchery, która zajęła się dokumentacją wystaw sztuki polskiej w Ostrawie w latach 1947-1987. Tutaj Dom Sztuki organizował szereg wystaw. Większość z nich to wystawy artystów współczesnych. Bardzo silne związki w tamtych czasach były ze środowiskiem artystycznym w Katowicach. To, co pani opowiedziała, że jakby zmieniono kierunek współpracy z powodów politycznych. Z powodów politycznych oczywiście. A ponieważ pani profesor Uchera jest specjalistką zajmującą się polską sztuką nowoczesną, dlatego z wielkim zainteresowaniem zapoznała się z zasobami sztuki polskiej, jak i też z zasobami archiwum. Archiwum jest niezwykle bogate, ponieważ do każdej wystawy zgromadzono dokumentację fotograficzną prezentującą te wystawy, plakaty, zaproszenia, korespondencje, także jest to ogromny materiał, który warto prześledzić.
1: Czyli 7 września będzie konferencja i liczy się pan z tym, że to będzie taki impuls do dalszego badania relacji artystycznych ostrawsko-polskich.
2: Tak.
1: Jako taka wisienka na torcie może służyć informacja, że w 2027 roku właśnie Muzeum Archidiecezji Warszawskiej szykuje wystawę dzieł Wlastimila Hoffmana i również wzbogacono o konferencję. Czy do tej sprawy również Uniwersytet Ostrawski się przyczyni?
2: Tak, dr Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gościł u nas w Ostrawie i zamierza wypożyczyć obrazy Wlastimila Hoffmana z kolekcji Domu Sztuki. No i też chce wybrać się do Brna, jak i też do Pragi, gdzie urodził się Wlastimil Hoffman w roku 1881, ale też przebywał w czasie I wojny światowej w Pradze i tutaj w Domu Sztuki jest niezwykle interesujący autoportret namalowany w 1917 roku, o czym do tej pory nikt nie wiedział.
1: No więc czekamy na rezultaty konferencji i zapraszamy do odwiedzenia naszej redakcji już po konferencji. Być może się dowiemy czegoś nowego o tych relacjach ostrawsko-polsko-artystycznych.
2: Dziękuję bardzo.
0: Z profesorem Waldemarem Delugą rozmawiała redaktor Martyna Radłowska-Obrusnik. Milików jest na tyle dużą wioską, że działają na jego terenie aż 2 koła PZKO. To Spasiek też ma swoją siedzibę. Jego dom PZKO stoi tuż przy Boisku Piłkarskim. Ma też aktywnych członków. A jak spędzili oni wakacje? O to zapytaliśmy prezes koła, Ewę Kabulok.
3: Czas wakacyjny to jest dla was trochę czasem wypoczynku, czy też wielu imprez i jakichś brygad przy domu PZKO?
4: O wypoczynku chyba nie ma co rozmawiać. My właściwie w tym roku rozpoczęliśmy taką jakąś działalność w maju smażeniem jajecznicy. W czerwcu przygotowywaliśmy bufet na weteranów. W lipcu przygotowywaliśmy bufet na festyn gminny. Tych ludzi do pracy nie ma tyle. Podczas wakacji ludzie wyjeżdżają na urlopy i pozostaje mało ludzi do tego, by ich jakoś bardziej zainteresować albo coś. Brygady wokół domu PZKO to już tam wszystko organizują panie z klubu kobiet. Po prostu pracy jest bardzo dużo. Myśleliśmy, że w tym roku pojedziemy i na Gorola ze swoimi wyrobami albo coś, ale po prostu zabrakło ludzi. Co teraz przygotowujemy, to przygotowujemy na wrzesień wycieczkę do Ustronia. Zobaczymy, jak nam się uda i co będzie dalej.
3: Wy macie duży dom PZKO, a on właściwie jest w tamtej części Pasieki jedynym takim miejscem, gdzie można organizować jakieś imprezy kulturalne. Czy korzystają z tego na przykład inne organizacje, czy na przykład osoby prywatne do organizowania jakichś uroczystości rodzinnych?
4: Korzystają z tego i inne organizacje, szczególnie klub sportowy. Ten urządza w naszym domu PZKO swój bal. Jesteśmy sąsiadami i myślę, że wychodzimy razem bardzo dobrze. Podczas wakacji, kiedy u nas w domu PZKO jest jakiś obóz na przykład, to w zamian za to zaś sportowcy pozwalają, by było wykorzystane boisko dla tych dzieci, by tam mogły być. Myślę, że ta współpraca jest dobra i oczywiście urządzają się również różnego rodzaju imprezy rodzinne, jakieś tam urodziny. Wesela już teraz tak nie, tego już teraz nie ma. Kiedyś tego bywało więcej.
3: Pamiętam, że były tam nawet zgrupowania zespołów, chyba Olzianie tam na pewno byli, no i harcerze też chyba przyjeżdżali do was.
4: Przyjeżdżają harcerze i przyjeżdżali 2 lata po sobie zespół taneczny Strzanowic. Kiedyś i Bystrzyca Łączka tam była, korzystają z tego.
3: A udaje wam się utrzymać ten dom PZKO? Bo to jest chyba sprawa dosyć kosztowna i pochłania dużo czasu.
4: Tu muszę powiedzieć, że pani Anna Ruszowata bardzo troszczy się o dom PZKO i właściwie i pani Elwira Klimek, które poświęcają temu naprawdę bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o utrzymywanie porządku w domu PZKO, czy utrzymywanie tej okolicy około domu, bo naprawdę pracy jest dużo, a rąk do pracy jest mało.
3: A po tej wycieczce planuje się już jakieś imprezy?
4: No po wycieczce to chyba będzie jakaś mikołajówka, takie podziękowanie za całoroczną pracę z Mikołajem i dzieci, żeby również przyszły, żebyśmy zaczęli pociągać jakoś tę młodzież do nas, bo bardzo przykro, ale mało nas, mało nas.
0: O kole PZK Milków Pasieki rozmawialiśmy z jego prezes Ewą Kabulok. Jutro odwiedzimy koło PZKO Czeski Cieszyn Centrum, a jego prezes Małgorzata Rakowska między innymi powie.
5: No więc my przede wszystkim z tą Polską współpracujemy. Chodzimy na wszystkie imprezy, które się odbywają akurat, które organizuje miasto Cieszyn. Informujemy się dzisiaj w obu Cieszynach. Nie ma czasu żyć, ponieważ jest tyle imprez i tyle możliwości. Każdy wybiera według swojej potrzeby i to, co chce, czego nowego chce się dowiedzieć.
0: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa we wtorek, 1 września 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z Hanną Banaszak i piosenką Pogoda Ducha zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Do usłyszenia.